0: Czekaj, to byłam jako jedynie.
1: That's a giant center for UNICEF 21 Northwest 9th Street.